nkwa adwuma bekɔ so nkwa na kyerɛ sɛ wayɛ bibi wa achieve bibi ɛto bɛrɛ bi a adwuma mu hɔ no ɛnyɛ nkɔmɔdi kakra yɛ nkwa adwuma da bia sɛ yɛ pɛmfa so nkwa yɛ kɔ adwuma ɛbɛrɛ bi sɛ yɛ ni bɛgye kakra nso because ɛto bɛrɛ bi na wote fie a nkwa ɛne fie mu nsɛm baakofoɔ hyɛ dɛm ɛne wawa nkwa adwuma sɛdeɛ nsɛm a ɛbɛka fa ho ɛnneɛma no nsɛm